Fumsbotas u pergifquie. Dirbibo, fumsbo, rbibo, fumsbo, bibobo, fumsbota, fibo, fumsbotaza, fumsbotaza, Fumsbotaza u pergif quie. Dedens drlie mulf tulf tu til huka. Rinske pebe nkrmu, zien zien trnskrmu. Rakata pebe, rakata pebi. Rumf tulf.